ja cię lubim, wiedzę powciera, a mniej jako zajtra. Lubim cię stale, więc zawsze, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzi, a bo wielką świecie, które ich chcą po sobie nieco zaniechać. Nieco pekne, a niezapomnitelne. Aby się ich zapamiętał les, woda, kamienie i trawa. Aby się ich zapamiętała zem, a ludzie.